zdrowia, życia bym nie skąpił. Twojego zdrowia, życia bym nie skąpił. Twojego zdrowia, życia bym nie skąpił. Twojego zdrowia, życia bym nie skąpił. Twojego zdrowia, życia bym nie skąpił. Twojego zdrowia, życia bym nie skąpił.